وارحمهما كما ربياني صغيرا. يا ربكو ampunilah dosaku dan dosa kedua orang. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.